0: Im vierten lichtreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist.
1: U četvrtom tajstvu svjetla razmišljat ćemo o preobraženju gospodinovu na gori Taboru. Molimo za da duboke molitve. Zahvalni za trenutke u kojima nas Isus obasjava svojim božanskim svjetlom i podiže našu klonulu dušu. Gospa kaže, draga djeco, kad molite srcem, vi ulazite u prostor čiste Božje ljubavi. Dopustite Isusu da vas obasja svojim svjetlom, kako bi vaša srca bila preobražena. Želim da vaše životi postanu svjedočanstvo te ljubavi za cijeli svijet. Zahvaljujemo Isusu što dotiče naša srca u molitvi i što nam dopušta da osjetimo mali komadić njegove nebeske slave.
2: In the fourth luminous mystery, we will meditate on the transfiguration of our Lord. We pray for the gift of deep prayer, grateful for the moments in which Jesus illuminates our souls with his divine light and lifts our weary hearts.
0: Im vierten lichtreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist. In diesem Geheimnis bitten wir um die Gnade eines tiefen Gebets und danken für jeden Augenblick, in dem Jesus uns mit seinem göttlichen Licht erleuchtet und unsere müde gewordene Seele aufrichtet. Die Mutter Gottes sagt, liebe Kinder, wenn ihr mit dem Herzen betet, tretet ihr ein in den Raum der reinen Liebe Gottes. Lasst zu, dass Jesus euch mit seinem Licht erleuchtet, damit eure Herzen verwandelt werden. Ich wünsche, dass euer Leben für die ganze Welt ein Zeugnis dieser Liebe wird. Wir danken Jesus, dass er unsere Herzen im Gebet berührt und uns erfahren lässt, wenn auch nur in kleinem Maß, etwas von seiner himmlischen Herrlichkeit.
3: Lasciate che Gesù vi illumini con la sua luce, affinché i vostri cuori siano trasformati. Desidero che le vostre vite diventino una testimonianza di questo amore per il mondo intero. Ringraziamo Gesù per toccare i nostri cuori nella preghiera e per lasciarci sperimentare un piccolo assaggio della sua gloria celeste.
1: En el cuarto misterio luminoso, meditaremos sobre la transfiguración del Señor. Oramos por el don de la oración profunda, agradecidos por los momentos en que Jesús ilumina nuestras almas con su luz divina y levanta nuestros corazones fatigados. Nuestra Madre nos ha dicho, queridos hijos, cuando oráis con el corazón, entráis en el espacio del puro amor divino. Permitid que Jesús os ilumine con su luz, para que vuestros corazones sean transformados. Deseo que vuestras vidas se conviertan en testimonio de ese amor puro para el mundo entero. Damos gracias a Jesús por tocar nuestros corazones en la oración y por permitirnos experimentar un pequeño atisbo de su gloria celestial.
4: Czwarte tajemnice będziemy rozważać przemienienie Pańskie na górze Tabor. Modlimy się o dar głębokiej modlitwy. Wdzięcznie za chwilę, w której Jezus rozświetla nasze dusze swoim boskim światłem i podnosi nasze zmęczone serca. Drogie dzieci, gdy modlicie się sercem, wchodzicie w przestrzeń czystej Bożej miłości. Pozwólcie Jezusowi oświecić was swoim światłem, aby wasze serca zostały przemienione. Pragnę, aby wasze

0: fünften lichterreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat.
1: U petom otajstvu svjetla razmišljat ćemo o Isusovu ustanovljenju Euharistije. Molimo, obraćaj sve se s najdubljim klanjanjem i zahvalnošću za dar svete mise, u kojoj nam Isus daje cijeloga sebe kao dokaz svoje vječne ljubavi. Gospa kaže, draga djeco, Euharistija je najveći dar Isusove ljubavi prema čovječanstvu. Moj sin vam daje samoga sebe kao hranu za vječni život. Primajte ga s čistim i zahvalnim srcem, jer u Euharistiji kuca živo srce koje je dalo život za vas. Klanjamo se u tihoj i neizmjernoj zahvalnosti pred oltarom, gdje nam Isus daje cijelo svoje srce kao hranu za naše duše.
2: In the fifth luminous mystery, we contemplate on the institution of the Holy Eucharist. We pray with the deepest adoration and gratitude for the gift of the Holy Mass, where Jesus gives us his entire self as proof of his eternal love. Our Lady said,
0: im fünften lichtreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat.
2: My son gives himself to you.
0: Wir beten in diesem Geheimnis um die Gnade der Umkehr und nähern uns mit tiefster Anbetung und Dankbarkeit dem Geschenk der Heiligen Messe, in der Jesus uns seinen Leib schenkt, als Zeichen seiner ewigen Liebe. Die Mutter Gottes sagt, liebe Kinder, die Eucharistie ist das größte Geschenk der Liebe Jesu an die Menschheit. Mein Sohn schenkt euch sich selbst als Speise für das ewige Leben. Empfangt ihn mit reinem und dankbarem Herzen, denn in der Eucharistie schlägt das lebendige Herz, das sein Leben für euch hingegeben hat. Wir beten den Herrn an in stiller und grenzenloser Dankbarkeit vor dem Altar, wo Jesus uns sein ganzes Herz als Nahrung für unsere Seelen schenkt.
3: Per l'umanità. Il mio figlio vi dà se stesso come cibo per la vita eterna. Ricevetelo con un cuore puro e grato, poiché nell'Eucaristia batte il cuore vivo che ha dato la vita per voi. Ci inchiniamo in silenzio e con immensa gratitudine davanti all'altare, dove Gesù ha dato tutto se stesso e tutto il suo cuore come cibo per le nostre anime.
2: Nel quinto misterio luminoso mediteremo sobre la institución de la Sagrada Eucaristía. Oramos con la más profunda adoración y gratitud por el don de la Santa Misa, en la que Jesús nos da todo su ser como prueba de su amor eterno. Nuestra Madre nos dijo, queridos hijos, la Eucaristía es el mayor don del amor de Jesús a la humanidad. Mi Hijo os da a sí mismo como alimento para la vida eterna. Recibidlo con un corazón limpio y agradecido, porque en la Eucaristía late el corazón vivo que dio su vida por vosotros. Nos inclinamos en silenciosa e inmensa gratitud ante el altar, donde Jesús nos da todo su corazón como alimento para nuestras almas.
4: Piąte tajemnicy będziemy rozważać o ustanowienie Eucharystii. Módlmy się z najgłębszym uwielbieniem i wdzięcznością za dar mszy świętej, podczas której Jezus daje nam całego siebie jako dowód swojej wiecznej miłości. Drogie dzieci, Eucharystia jest największym darem miłości Jezusa do ludzkości. Mój Syn daje wam siebie samego jako pokarm na życie wieczne. Przyjmijcie Go z czystym i wdzięcznym sercem, bo w Eucharystii bije żywe serce, które oddało życie za Was. Klaniamy się w cichej, niezmierzonej wdzięczności przed ołtarzem, gdzie Jezus daje nam całe swoje serce jako pokarm dla naszych dusz.
5: Padre nuestro, que estás en el cielo,
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
5: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
6: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas Amén.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amén.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders diejenigen, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, Königin des Friedens, bitte für uns.